naraz dwa kioski obsługiwała. Pod ziemią od jednego do drugiego się czołgała. A jak ktoś kupował, to albo w jednym, albo w drugim głowę wystawiała.

miasto puste, nic się nim nie dzieje. Każdy siedzi w domu, budkę sobie kleje. Podobno ma Polska swą szkołę plakatu, ale się go nie widzi, bo nie ma gdzie wieszać. Ani tam, ani tu rewaloryzują, rewaloryzują. A jak coś zrewaloryzują, to chudną skrócą, pod swią wyrzucą. Teraz miasto puste.